tutaj witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, wysiduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy program Try Świty. Chneska mamy już seredu 10 den czerwcia i mamy chneska już 1210 odtynok naszej audycji od wereśnia 2020 roku. No, wedemy dla was Try Świty. Okrem mene, trochę możecie słuchaty w każdą seredu i piatnyciu, to tiż precin mamy jeszcze dwóch okremnych redaktoriów Seweryjana Kosowskiego kojaryte joho słuchate w każdy witorok i czetwer. Ta i jeszcze jest Demko Trochanowski, który nachrywa się dla was w prямym efiri w każdej ponedilok. Joho czas Trych Świtiu jest taka podilena, bo do 21 hodyny to win no, wede Try Świty dokładni, a pak zaczyna swoją językową audycję o nazwie Słowowycia Kotra Tisz idę w priamym efiri. No to zaczęliśmy nasz odtynok dneska i zaczęliśmy od muzyki po maďarsku. To był ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidna Hołowkom Ringat. Teper zmieniamy kus stronu świta i chamy na bliski hit i posłuchamy ensemblu Awa i śpiwankę Pidna Hołowkom Jafe Eina Kim. Pak puszczu wam po polsku artystku z południowej Polszczy, z Małopolszczy, Basia Giewont. Dokładnie będzie to śpiwanka z jej najnowszej płatni Pidna Hołowką Rycerz. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wertam z dalszą besidą.

Słuchali ste Basi Giewont, polskiej artystki. Pustył jem wam śpiewanku z jej najnowszej płatni, która tak po prawdzie to pojawiła się już w minułej oseny. Śpiewanka mała na hołowok Rycerz. Rańsze słuchali sme muzyku z bliskoho Schida, to był ensemble Ała i śpiewanka pidna hołowkom Jafe Einakim. No i dobri już znamy chnesznią datu 10 den czerwcia chneska 2026 roka i jest to 161 den toho roka. Do kinca 2004 roka mam 2026 roka mamy jeszcze 204 dny. No i prochody 24 tyżden toho roka. Schid sońca chnęska w stolici Polszczy był o 4.15, za schid sońca budę o 20.56. Już w Warszawie mają bars przyjemne dołchy dny, chnęska den trwa 13 chodyn i so rok 1 minut. Jest korotszy od najdłuższego dnia wroci lem o 6 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia wroci aż o 8 chodyn i 59 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar, choć już temperatury są bardzo tak typowe dla lita, ale to ta astronomiczna pora roku, jar jeszcze znamy, budę oficyjnie przez 10 dny. Prodążajmy muzyczną podróż, byliśmy już w Polszczy, w Madziarach na Bliskim Wschodzie, wertamy do Polszczy, jeszcze posłuchamy muzykę z animacji Chłopi, to jest utwór dokładniej Tancuj, taki ma je na hołowok, a przypomnę, że Chłopi to była animacja z 2023 roku, kotra była polskim kandydatem do chramoty Oscara. No, nominacji nie dostali z metody, ale to ta animacja zrobiła wielką taką sławę i też ciła muzyka, jaka pochodzi z tej animacji, jest bardzo ciekawa, taka pełna etnicznych, narodnych nut. No i właśnie posłuchamy jedną z tych śpiewanek, przypomnę, na hołowok Tancuj. A pak puszczu wam z Estonii, estoński folk, dokładnie to bude ensemble Carly Strings i śpiewanka Pidna hołowką Pois Mes.

Wertam do was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchaliśmy dwie śpiewanki przed chwilką. To był estoński folk, dokładniej ensemble Carly Strings i śpiewanka Pidna Hołowką Poise Mess. Rańsze pustyłem wam muzyku z animacji Chłopi. To była śpiewanka Pidna Hołowką Tancuj. No i drodzy słuchacze, trwać program Tryświty. Besiduje wam Jakub Zygmunt i teper besiduje wam wam pro świata, jakich dneska mamy. Dokładnie pro jedno teper, takie kus śmieszne, ale tak naprawdę z dost poważnym znaczeniem. Dneska mamy świtowy den jazdy hołym na roweri. No właśnie, po angielsku World Naked Bike Ride. I jest to świato, które zwłóczy kontrowersyjni, no bo jak tak hołym jazdy na roweri, precin w Polsce, to je no nelegalne. No ale jest takie sztoroka międzynarodne świato podija, które praznowane jest dokładnie 10 czerwca. I hołowną cilu toho świata, toho świtowego dnia jazdy hołym na roweri, jest zwertania uwagi na wrażliwist rowerystiu na dorozi, ta i promowania ekologicznego i zdrowego transportu. No bo właśnie, precin, jak jeździmy na roweri, to jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi, nie jesteśmy choroneni karoserią jak auta, jak szofery aut, no i jesteśmy bardzo narażeni, kiedy jeździmy na roweri właśnie na różne wypadki. Za to właśnie trzeba jeździć w kasku i być choronenem przynajmniej. Tak, no w Polsce to tak dokładnie hołym nie możemy iść, żeby tak prasnowaty nechnecznie świato, no ale bardzo często dzieje się także w samych majtkach, albo w dajakich, w innych drżawach, to i też malują swoje ciła i takie pomalowane i zjad ludy i praznują świtowy den izdy hołym na roweri. No i też sam rower to jest bardzo dobra alternatywa dla transportu, bo precin nie zanieczyszcza rower środowiska, tak jak auta, no i też samo światochneska kus promuje ideę body positive, znaczy akceptacji własnego tiła. No, pamiętajmy, 10 czerwca, świtowy den jazdy hołym na roweri. No, już mamy wieczór, to już wielo nie pojazdymy, ale może jeszcze w waszych stronach, gdzie mia słuchate, to jest na tylko teplo, że jeszcze na mału taką wieczerną poistku może te pity. No i pomanifestowaty właśnie to wyniatkowe świato. Dneska też mamy jeszcze inny świata i choću pro to typowisty o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy ansamblu Dularowy Bracia i śpiwanki połemkiwskie Pidna Hołówką Oj tam na chori. A pak puszczu wam ansambl Fisz Emadę Tworzywo po polsku ze śpiwanką Jestem w niebie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchaliście Fish Emade Tworzywo. To był ensemble, który produkuje oczywidną muzykę po polsku. Słuchaliśmy śpiewankę Jestem w niebie. A jeszcze pustuję wam łemkiwską muzykę, dokładnie ensemble Dularowy Bracia i śpiewanku Oj tam na chori. Przed przerwą ku z wami powił i objaśnił cile świtowochodnia izdy hołym na roweri, a teper hoczu wam powisty kus pro dost świże nowe świato, które nazywa się Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. No i chneska dopiero drugi raz w oświti praznowanej jest ten tot den, Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. Jest to najnowsze świato Organizacji Zjednoczonych Narodów. Ma je ono na cile przypomnuty o potrzebie wzajemnej poszany medże ma kulturami. Bilsze jak 80 derżaw poperło to tu inicjatywu. No i z samego czerwca 2024 roku zahalne schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów pryniało rezolucję zaklekajuczu nowe świato. Hołownym inicjatorem był Kytaj, który współpracował z Egiptem, Peru, Hiszpanią i Uzbekistanem przy właśnie zaklekaniu toho świata. No i cil Międzynarodnego Dnia Dialogu Medże Cywilizacjami jest jasny. Promowania dialogu, wzajemnej poszany, globalnej solidarności, osobliwo w czasach, kiedy już coraz dajakie wojny pojawiają się. Dialog medże cywilizacjami ma eliminować dyskryminację i budować takie, powiedzmy, zaufania medże narodami. I no warto też pamiętać Nelem, że desiatoho mamy świtowy den izdy hołym na roweri, ale też dost świże, bo drugi rik pidriat dopiro Międzynarodny Den Dialogu Medże Cywilizacjami. A teper kus muzyki przed nami, a pak pojechamy do następnej dalszej ciekawej derżawy w oświti, ale poklasz to posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Rania ja Ptaszyna. Pak puszczu wam muzyku z Pidlasza, to bude ensemble Hajda Banda i instrumentalny utwir Pidna Hołowką Polka Poleska.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Słuchali z te ensemblu Hajda Banda. Jest to grupa, jaka pochodzi z Pidlasza, z północno-schidniej Polszczy. Słuchali

od nazwy stoleci tej derżawy. W Algierii besidują oficjalnie po arabsku, ale też istnieją mniejszynowe języki autochtonycznych etnicznych grup, które żyją od stolicy na tym terenie. Walutą Algierii jest algierski dinar. W tej derżawie żyje dost wielu ludy, bo 44 miliony, no ale też na niemałej powierzchni, bo powierzchnia Algierii to 2 381 000 km². Jest to sama, co do bilszosty derżawa w oświti i najbilsza derżawa w Afryci. No joj powierzchnia to je 4,5% powierzchni ciłoj Afryki, ciłocho kontynentu. No taka wielka derżawa, no ale maje paroch rik, ale bilszość to tych rik jest sezonowa, sód to epizodyczny rik. Najdłuższą riką jest Wadi Szaf, aż Szalif, która maje dołhist 700 kilometrów. Na północy Algierii mamy chory i w tych chorach Atlas znajduje się najwyższy werch Algierii. Jest to Mount Tahat. Maje wysotu 3003 metry nad morią i znajduje się w chrbetie wysokoho Atlasu Sahary. Ahaggar, tak nazywają się te chory. Jest to miejsce o wielkim kulturowym znaczeniu dla etnicznych grup Tuaregiu. No ale trzeba też dopowisty sud chory, sud da jak epizodyczne rike, ale przede wszystkim 80% powierzchni Algierii to Sahara. Zatem Algieria jest jedną z najbardziej pustynnych derżaw w oświti. Hołowny mista i bilszyst tej milionowej populacji żyje wzdłuż berechu Sridzemlanoho Moria. Tam też jest kus przyjemniejszy klimat, taki, w którym no litom jest słoneczno, nie pada deszcz, a zimą jest kus studeno, ale nie tak bars i pada tołdy też wielo deszczu. Najwyższa temperatura w Algierii, jaka była pomierana, to było plus 52 gradusy. Dokładniej taka temperatura pojawiła się w Beni Abbes w 2024 roku, 2 roki temu. Ale też bywają w Algierii, osobliwo w chorach, minusowe temperatury. Najbardziej wielki, taki najbilszy moroz w Algierii to był w Batna w chorach Aures. Tołdy było minus 20 gradusiu i taka temperatura była pomierana w czas zimy w 2005 roku. No i też jeszcze warto dopowisty kus prokulturowy, prohistoryczne atrakcji Algierii i takie informacje, takie ciekawostki mam dla was, ale powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy po klasztor ansamblu Kwiat Jabłoni i śpiwankę po polsku Pidna Hołowkom Płachta Nieba.

Wertam do was po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program tryświty besiduje wam Jakub Zygmunt i słuchale sme śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka, dokładniej Płachta Nieba, bitakem na hołowką. Teper wertamy do Algierii, bo zaczął ją już besidu prototu krasną wyliku pustynnu afrykańsku derżawu. Stolecia derżawy Algier jest to miasto bars krasne, bars urokliwe, bo nachodzi się na zboczach Hir, jakie schodiat do Moria. Zatim podla weloch opinii to Algier jest jednym z najbardziej urokliwych miast Afryki. Algieria w Zahali ma je aż 1200 km berechu, nad którym nachodziat się tak skalisty klify, jak i tiż plaże z piską. Osobliwo popularne są kurorty Tlemcen i Tipaza. No i tiż w tej północnej czasty derżawy nad berechom Sridzemlanoho Moria, tam gdzie żyje bilszyst ludy, tiż jest budowana wielka transmagrebska autostrada. Jest to taka autostrada, która łączy Maroko, Algierię i Tunezję. I kiedy będzie to ta inwestycja skończona, to będzie jedną z najdłuższych tras Afryki, mająca 7000 kilometrów. No jak idę pro historię Algierii, to trzeba powiedzieć, że to też była kolonia, dokładnie francuska kolonia. Niezależnie od Francji, Algieria zyskała 5 lipca 1962 roku po dłuchej, bardzo brutalnej wojnie o wyzwolenia, to ta wojna trwała 8 roku i też skończyła 132 roku francuskiej dominacji. Wojna miała wielkie znaczenia dla takich ruchów pro niezależność w całym afrykańskim kontynencie. Kiedy już uzyskali to tu niezależność, Algieria stała się jednym z liderów w borbie o dekolonizację Afryki i całego arabskiego świata. I Algieria to ma bardzo wiele zabytków, ma bardzo wiele atrakcji takich też ciekawych dla turystów. Nachodzi się tam 7 obiektów wpisanych na listę światowej spadkowiny UNESCO, w tym legendarne miasto Timgad, które bywa nazywane afrykańskimi Pompejami. W Algierii woznyknął był wybudowany jeden z najlepsze zachowanej do chneska rzymskich antycznych teatrów w Afryce. Nachodzi się win w Dżemili i tot teatr był tak wielki, że mich pomystyty 3500 ludy. No i też okrem to tych licznych atrakcji na berechu w północnej Algierii, to też wartat zwertat uwagę na pustynię Tassili Najjar. Tam to ta pustynia uchodzi za jedno z najważniejszych prehistorycznych stanowisk naskalnej sztuki w oświti. Na to tej pustyni były odkryte petroglify na skałach, aż 1500 tysięcy różnych petroglifiów. No, zatem jest co tam eksploruaty, wartat poczytaty bliższe pro Algierii, zainteresowaty się tą derżawą, bo skrywa weloch tajemnic, weloch sekretiu, pro kotry iszczy, no, takie statystyczne turysty nie znają. A teper to poznaty, ale muzyku jaku wam puszczu, kińczymy temu pro Algierii, a teper idemy dalsze, posłuchamy ansamblu Laboratorium Pieśni i śpiwanki Pidna Hołowkom He Ojate.

To był ansambl Laboratorium Pieśni i śpiewanka He Ojate. Skończyła się muzyczna przerwa, drodzy słuchacze. Trwać program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i do tej pory besidował ją wam pro Algierię, bardzo ciekawa derżawa, wielka derżawa w północnej Afryce. No ale dneska mamy seredu 10. czerwca i trzeba już wam przypomnieć, że warto korzystać z tych naszych programów w prawym efirii, bo z końcą czerwca zaczynają się dla nas wakacje i nie będzie ani korzo, ani pacisnej chodyny, ani trzech świtił przez ciły lipiec i serpen. Za to w serpny to bude lito z Lem FM, to bude sztodenna audycja z różnymi redaktorami Lem FM, no ale to też to ta audycja bude kus na inczych obstawynach. Ale bude to maty nachodu posłuchaty nas w prawym efirii. No bo tak, okrem toho, to właśnie przez dwa miesiące do wereśnia bude tycho. Oczywidno zaohaczam słuchaty powtórzeń obzeracza przyrody. Poklasz to właśnie sód puszczane powtórzenia najnowszej serii. Powtórzenia idut o to tych samych chodynach, co premierowy odtynkę. Znaczy w piatneciu o 13 chodyni, w sobotę tu osami trycat i w seredu bardzo skoro rano o 4 trycat. Ale obiecuję, że od oseny wertam z nową temą do obzeracza przyrody. Budu też na portale Lem FM zajawkę odtynkił, za tym budę te mochle ślidyty. Po prostu to, co będzie emitowane, co będzie dla was rychtowane właśnie w ramkach tego programu. A teper to rychtuju już dla was dalszą muzyku. Posłuchamy jeszcze dasz to z Estonii. Marii Kalkun, korolewa estońskiego folka inczyma słowami. Posłuchamy śpiwankę po estońsku oczywiedno pidna hołowką Muna Mae Lomine.

0: Wertam do was drochy słuchaczy, po krótkiej pererwi słuchali sme śpiwanku z Estonii. To była Mari Kalkun i śpiwanka pod nachołówką Muna Mae Lomine. I nachołówok prawdopodobno nicz wam nie besiduje, no bo może te nie znate estońskiego języka, ale tak naprawdę słowa tej śpiwanki, jak i nachołówok, sąd pro stworzenia najwyższej chory w Estonii, która nazywa się Chora Wielkie Jajko. No taka bardzo dziwna, netypowa nazwa, ale właśnie to była taka narodna, folkowa śpiwanka z taką czarującą leksyką, z takimi czarującymi słowami. I to też była poślednia śpiwanka w chneszym odtynku trych świtił. Pomale już praszczam się z wami, drochy słuchaczy. Czujemy się o dwa dny, 12 czerwca w piatnyciu, oczywidno wieczorą po nowinach o chodyni 20, zaran trych świty budut seweryjanom kosowskim. Wszystko idę po staromu. Zatim żelam wam przyjemnej reszty wieczora, odpoczajte, spokojnego snu, spokojnej nocy, no i trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 51, 15 listopada, novembra 1946 roku. Kunkoła powit górleci. Waniu Hładyku w New Yorku piszu do rodnej z Kunkoły, pit datom 6 wersnia 1946 roku. Nowoste jej w nas ważnych nit. Żyjemy po staromu przy nowom prawytelstwie. W Klimkiłci, jak wam może widomo, lisowe bandyty spalili 18 chysz. Nolem toty, w których osili Polaky. Stało się to przy kąci żnył. I tak Polaky niedługo natiszyli się ludzką pracą. Polewy roboty my już pokończyły. Pomoło tyle żyto, pszenyciu i posijale ozymynu. Jeszcze mamy wybrate kompery i buraky. Nawozy ty drą i wse hotało na zimu. Urodzaj udał się dość bohaty. My na mało tyle żyta 4 metry, pszenicy 2 metry, jaczmeniu 10 metrów, orkiszu 4 metry, ołsa 18 metrów. Kompery i buraki zarodyli lepsze, jak w poprzedni roki i isty budę pod dostatką. My aż teper poznali, że wojna zakończona, bo od 1 sierpnia nowe prawytelstwo unieważniło wsi kontyngenty, a do tego czasu my musieli dawać kontyngenty jak i w wojennym czasie. I z Rosji teper nie pouczamy na jakich wiadomostej, nie pisam, bo hołoriat, że to granica między Polszczą a Rosją zakryta. Pierwsze pisma perenosyli to te Polaki, że to pereselali się i z Rosji do Polszczy. No teper to pereselenie ustało. Radocyna, powit górleci. Jedna krajanka w New Yorku peredała w redakcyju pisma, jakie ona dostała od sestry i bratanka z Radocyny. Pisma pisane 1 wersnia toho roka. Sestra dziękuje za pakunki, a dalsze donosy śledujące. Już im nie mała całkom niejakich łachił. Tak nas obrabowali do czysta. A drugi pakunok przyszedł do Dupeja, po czechosłowackiej stronie granicy, na same matkobiżane puszczania. Od swojego muża już 13 tydzień nie mają niejakiej wisty. To może wy tam też to odczujecie, bo ja czuła, że w Rosji nastała wielka posucha, to się nyczne wrodyło w 18 oblastiach i że nasze ludy przychodzą tu bliżej granici. I tak powiadają, że 3 transporty z naszymi ludmi mają pryty nazad. To i ja czekam, że może i win nadejdę. Jaselski starosta kryczał na sesji z witamy, że ludy z Rosji idą nazad, to żeby ich, to te ludy, że to są do doma, pryniali czestno, żeby im przykrosty nie robili, że to tak wszystko od Boha się stało, że to ludy swoje domy poleszali i swoje majetki, a piszli na czużynu. To jak na dale budę, niech to nie znaje, cydach to prydę cenit. Przed wesną przyszło do Bortnoho 8 rodyn, a teper do nieznajowy jeden gazda przyszedł z żeną i z dwoima ditmy, ale bez chudoby, tylko łachy przyniósł. I po innych sełach pokus ja traflat, że to choć kto przychodzit, to może i mojemu mużowy hospod pomoże pryty na swoją zemlu. Bratanok pysze, w nas teper ciężko żyty, bo wojna wszystko poneszczyła, a zarobyty grosza nie zarobyt nigdy, bo taki czas, chyba dekole perejdu za hranyciu z towarom i tak zarobił na życia. Ale ciężko perejty, bo i majut, był jem pojmany w zimie, tom sidył 6 miesięcy w areszty. Ja żył przy teti, bo moi mama chmerli jeszcze w 1942. Jak przeszł front, to Ruskę zabrali do wojska, tak i mnie zabrali. Byłem 2 tygodnie na ćwiczeniu, a potem mnie posłali do frontu. Po zakończeniu wojny przyszedł rozkaz od sowieckiej władzy, żeby zagraniczne wojska rozpustyły do domu. Tak i ja 15 wersnia tamtego roku przyszedł do Radocyny, ale nie naszł ją nikogo, bo wsio wyjechał do Rosji. Tylko 2 familie ostali się. Było nas przy ruskim wojsku 18 i z Radocyny. To się nas wrnuło 10 do domu. A to ty druhy staje się neżyjut. Tety Jełke syn był też na fronti i wernął się zdrowy, ale pojechał do Rosji. Ale ja nie iszł, bo na czale się dekotry wertaty. Ujko z tetą nie wernuli się, to ja się zobrał z Skurełowiczą Iwaną i zmy piszli do Rosji ich hladaty, że kiedy one się nie chodzą wernuty, to wozmemy sobie łachy i się wernemy. Przyszliśmy do toho seła w Rosji, gdzie są radocyniane, to chyszkę mają takie jak w nas kolesy male cygane, a koroły i koni chcą od nich zabraty do kołchozu. No radocyniane nie chociaż daty, to nie znam jak teper żyją. Wy sobie może dumate, że teta za to przyszli do domu, bo się nie mogli zgodyty z ujką, no tak nie dumajte. Jak ja przyszuknym, to każde chodziło i ty za mną nazad. Tak i ujko tetu wybrały. Tata nie chodziły z początku i ty, że jak one pidut, toż to ujko same budu drobyty z babą. Ale ujko powiły, żeby się tym nie starali, bo one mają jeszcze z domu zerno, korołu i dwa kony, to że se radu dadut bez zimu, a w liti, że wyjdut do domu. To tak się roześle, a teper nie znamy, że to jest, bo ani nie przyszli, ani pysma nie napiszut. Przypis redakcji. I z tych pysem widno, jak to nasze ludy na początkach puteżstwowali między Polszczą i Sowieckim Sojuzom. Jedna bodnarczanka pisała swojej rodyni w Ameryce, że wsi bodnarczane wernuliby się z Rosji, jakby lem mogli, ale nie możut, bo lemona była taka chytra, że to wernuła się. No tu tot chłopec i z Radocyny pisze, że to pojechał za ujką i tetą w Rosyju i wernął się nazad z tetą, a ujko jeszcze ostał się i teper widno, że nie chce wertaty się. Symeon Kowalczyk, Waterblit, rodom z Seła Złockie, Nowosądeckiego Powita, pouczył trzy pisma od rodstwenników z Sowieckiego Sojuza. Jedno pismo od brata, który był w Kirowohradzkiej oblasty, a teper nachodzi się w Tarnopolskiej oblasty. On pisze, że tam koło neho jest mnoho naszych lemków z Złockiego i susiednich seł. To przez neho nasze ludy w Ameryce, wychodcy z Seł Nowosądeckiego Powita, mogą dladaty swoją rodynu. Brat Petro Kowalczyk pisze. Żukoł, 4 sierpnia 1946. Pismo ja od tebe dostał 30 lipca, Julia. I duże ty za nich dziękuję. Duże to mnie zradowało, że wy żyjete i jste zdrowy, i że to powody cię wam dobre. My takoż dziękujemy Bogu zdrowy. A powodzenia jak zwyczajno w czużyni i na nowej gospodarci. Nie ma dwery, ani wikon. My na razie gospodarymy same, nie znajemy jak do ucho. Mamy dwie koroły, simki, jaczmeniu, trochę prosa i kartofel. My piszli transportom na Kirowohrad, ale tam nie mogli zmerzyty. To sme przyjechali korołami na Tarnopol. Jechali sme 3 tygodnie firom, 700 kilometrów tamtego roku hoseny. I tylko naszego majetku, że to na jedną firu. Tu jest bohato ludzi z Łódzkoho, Szczawnika i innych seł. Tu jest brat Iwan i sestra Maryja. Bratowy Iwanowe żynka pomerła na Czerwinku w 1942 roku. Zostało 4 dzieci. I ożenił się drugi raz z sestrą mojej żynki. To mają te 2 dzieci. Dalsze dowidujesz się za brata Jacka. Duże mnie smutno zadłaty za neho, że win tak bidaka piszą ze świta ciłką niewinno czerze ze złych ludzi, ale i oni pouczyli za to swoją zapłatę na Sybiru. Bratowa Sztewka i Hale razem z nami i z Kirowohradzkiej oblasty i czerez zimu była w naszym seli. No na wesnu zme się pohniwale. To piszła deś koło Lwowa. Ale szkoda o niej choworyty, bo zdaje się i ona była przyczyną Jackowej smerty. Wsiady na opisuju, bo toho było duże bahato. Szwagier też został się na szczelniku. A teraz, gdy powertaje się, to ja nie znaju. A dziuczata to odna wyszła za mąż. Za Czechosłowacku Storojanu, a drugie dwie heł pomiędzy ludej się tyrajut. Ja heł pracuję w kooperatywie kramarem, ale jaka robota, taka płaca. Rodyna u mnie dost wielka, wisem dusz. Mamy 4 dzieci, najstarsza dziwka 14 lat. I żynkę mama i sestra, to trzeba dost szpekulowate, żeby jakoś prożyty. Pysze 14-liczna dziwka Petra Kowalczyka. Drogi stryku i wy stryno, pyszu do was kilka sliw, które ma was pozdrowlają duże, krasno i serdeczno i dowiduję się o waszym zdrowiu i powodzeniu. Nasze zdrowia dost dobre i powodzenia jak zwyczajno w czużym kraju. Z domu pojechaliśmy na Wielką Ukrainę w lipcu 1945, ale tam pro nas życia nie było, to pojechaliśmy na zapadną Ukrainę. Tato jechali w Firoju, a mama z nami pojazdom. Tody my prożywali wielkie trudności, bo było duże chłodno, a nie jechaliśmy pasażernym pojazdom, bo nie wilno, tylko ciacharowym. Ale koby choć był krytyj, to jeszcze nie byłoby złe, a to tylko na platformie. To zdawało się nam, że to pomerzniemy. No kole przyjechaliśmy heł, to już troszkę lepsze, ale nie tak jak doma było. Jest nas 4. To 3 chodzi do szkoły, a najmłodszy Seman jeszcze nie chodzi. Ja na chodzu, w 5 klas. Uczył się na Widminno, a młody brat i sestra dosyć dobre. Kowalczyk Anna Petrowna. Michał Szost peredał w tych pismach swoją kartkę do brata Iwana Szosta, który maje na chodyty siades w Detroit. No tak jak Stefan Kowalczyk nie może doruczyty jemu pismo, bo nie znaje jego adresu, to prosyt podaty to w gazeti. Drogi braty i bratowa i wasze ditoczki, pozdrowlają was duże krasno i serdeczno, z ciłą swoją rodyną i donoszą wam o swoją zdrowiu i powodzeniu. My do toho času Bohu dziękujemy zdrowy, a powodzenia jak zwykło na czużyni. Nie tak jak w naszych chorach Karpatach, gdzie sołowej śpiewają, zimna wodycia płynę i zeleny lis szumyt. Nie można rody moho seła zabyty, chociaż majemu to isty do toho czasu i wodycia jest dobra i zimna do picia i do mycia, tak jak i w chorach naszych, ale jest duże sucho, bo dożdżu było mało i nie duże się zarodyło, choć zemla duże dobra i pszeniczna, ale nie możemy tu przywyknuty do toho wsioho. I klimat jest trochę ostrzejszy jak u nas. No do wsioho pomału zwykniemy, bo taka nasza dola. Tu zmy razem, sestra Hania, Polikariowy, swat Adam, Zubal, Andrzej Szost, swat Zoszczałnyka, Seman Jacenyk, Tarasowy, czy Jacko Hopej, Josef Kopuściański, Waniu Markowy, czy Dańko Barna, Barna Andrzej, Michał Markowy, czy Petro Kowalczyk. My nachodzimy się w Tarnopolskiej Oblasty w Seli Żukoł, a syn Wasyl jest w Lwowie za szofera pre Audi. Michał Szost, Tarnopolska Oblast.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio.
1: Nie.
3: Ruskie radio.
1: Nie.
2: Ukraińskie radio. Nie.
3: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

0: Upa, upa i parole!
1: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
2: Korzo.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie. Wesoły anioł w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

jak jem prišiel do Sanoka, desenia zaklekano na večeriu, prišiel s parochom, do mňa daleko bolo, iné nehodaným sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byť na bohoslúženiu. Im si zrobil veľa sám. Sám im si zrobil, što si tam, jaký sú bobarky im nalipil, fizovú odváril i tak dále. Sám do sebe im hváril. Vesel švát. Vyl jes dokolej veľa sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, tež viduju. Nius jest do chyży wolejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte połazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo sleską. Chwarił jest otcze nasz choć raz. Не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Jest četvr, 11. červce junija 2023. roka. A na noviny Rádia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaran v Medžalebirťach začnú sa prezentovania 35. ročníci od 1. švitového kongresu Ruseniu. Rusyjska obroda na Słowacji vo spiupraca so Švitovom kongresom Ruseniu, Švitovom radom Ruseniu i mistom Medžalebirči zrohtovala švatkovania Dnia Ruseniu Słowacji, što budut poučeno i s prezdnovaniom Dnia Ruseniu Słowacji. Jakraz Medžalebirči sudmišćom, de v 1991 roči odpul sa prvý Švitový kongres Ruseniu. Švatkovania začnú sa o hodini 19.30 v prostorách Art Hotelu, te odpúde sa bešida pod názvom priamo účastníko 1. švitového kongresu Ruseniu v Medžalebirťach. Pak v sobotu od 9. hodina plánované sú ďalšie podii, medže inčoma konferencia, procesia v krojach, gala program v amfiteatri, pokaz filmu Potopa i stryče s tvorčami i aktorami. Nedelný program završuje švatočné zasiedanie Švitovej rady Ruseniu i božestvenná liturgia. Organizátora prosiať na podiu všetkých Ruseniu, ľubiteľov rusínskej kultúry, folklóru, histórii i tradícií. Slovacký nacionálny múzej dočasno perenese Múzej rusínskej kultúry v Priešovi z teperišnej budovy, kde kolise boli kasárni, do inčoch prostoriu, ktoré majú resort kultúry v rámkach mesta. Potvrdila toto generálna direktorka SNM Viroslava Bernatová. Za jej slovami technický stan budinku, v ktorom je múzej, nie je dobrý. Direktorka poinformovala i o postavlenom oproši prenešenia muzeju do Medžalebirčiu. Zmiena v muzeju rusejnskoj kultúry počali diatejšia v žoutný oktobri minulého roka, koli bola z dňa na deň odklikána direktorka Luba Kráľová, jaká bola vo funkcii od srpňa augusta 2019 roka. Proti možlivomu prenešeniu muzeju do Medžalebirčiu je rusejnská obroda na Slovácii. Вопросом том занималося і майове засідання округого стола Русинів Слуації. В днях від 12 до 14 червня юнія на Лемковині в околичах села Малостів відбудеться 5 і 6 рунда гірського автомобільного чемпіонату Польщі. Пройде він на Малостівській, Магурі і в околичах. В змаганнях візьме участь 79 учасників, što bude rekordovým číslom v podii organizovaní bičským automobilom. Trasa čosný 3610 metrov. Patronat nad podijom trimat maršalok Małopolského vojevictva Łukasz Smulka. Treba pamiatati, što dorogo v okoličných lemkijovských selách Małostiu, Pankna, Kryva, Virchnia, Gładuszyu môžu poti na dajaký čas zaperto. Jak informuje gmina Sankowa, produżają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredynie obiektu kładena jest elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne roboty. Z każdą tożnią widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajdzie się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauki pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatorią z grotą. Choć przed podziwniczoma i szczuwelo robota, już gnie słytno, że nowy obiekt stanie się ważnym miejscem odpoczynku, rekreacji ta stricz dla żytelniów gminy Sankowo i turystów.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

Marulem. Czom tych maro zazdrostysz, to szczęścia lubostysz.

realizowany zawdzięki finansowej podpory Międzynarodowego Muszaradzkiego Fundu. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

0: jest četvr 11. červce junija 2023. roka a na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaran v Medžalebirťach začnú sa prezentovanie 35. ročníci od 1. švitového kongresu Ruseniu. Rusinská obroda na Slovácii vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu, Švitovým radom Ruseniu i mestom Medžalebirťi zrochtovala švatkovanie Dňa Ruseniu Slovácii, što budú poučené i s prezentovaniem Dňa Ruseniu Slovácii. Jak raz Medžalebirťi s udmišťom, kde v 1991 roči odpúšia prvý švitový kongres Ruseniu. Švatkovania začnú sa o hodini 19.30 v prostorách Art Hotelu, kde odpúda sa bešida pod názvom priamo účastníko prvého švitového kongresu Ruseniu v Medžalebirťach. Pak v sobotu od 9. hodina plánované sú ďalšie podii. Medže inčoma konferencia, procesia v krojach, gala program v amfiteatri, pokaz filmu Potopa i striča s tvorčami i aktorami. Nedelný program završuje švatočné zasiedanie Švitovej rady Ruseniu i božestvenná liturgia. Organizátor prosiat na podiu všetkých Ruseniu, ľubiteľov ruseniskej kultúry, folklóru, histórii i tradícii. Slovacký nacionálny múzej dočasno perenese Múzej ruseniskej kultúry v Priešovi z teperišnej budovy, kde kolise boli kasárni, do inčoch prostoriu, ktoré maje resort kultúry v rámkach mesta. Potvrdila toto generálna direktorka SNM Viroslava Bernatová. Za jej slovami technický stan budinku, v ktorom je múzej, nie je dobrý. Direktorka poinformovala i o postavlenom voproši prenešenia muzeju do Medžalebirťiu. Zmiena v Muzeju ruseniskej kultúry počali 9. v žoutný oktobri minulého roka, koli bola z dňa na deň odklikána direktorka Luba Kráľová, jaká bola vo funkcii od srpňa augusta 2019. roka. Proti možlivomu prenešeniu muzeju do Medžalebirťiu je ruseniská obroda na Slovácii. Vopросом tom zanimalo sa i majové zasiedania okrúhoho stola Ruseniu Slovácii. V dňach od 12. do 14. čaruča junia na Lemkovini v okoličiach sela Malastiu odpúde sa 5. i 6. runda Jirského automobilného čempionátu Polščo. Projde min na Malastiuský Magúri i v okoličiach. V zmahaniach vozme účasť 79 účastníkov, što bude rekordovým čoslom v podii organizovaní bičským automobilom. Trasa čoslit 3610 metriu. Patronat nad podijom trimat maršalok Małopolskoho vojevictva Łukasz Smulka. Treba pamiatati, što dorogo v okoličnoch lemkijovskoch selach Małastiu, Pankna, Kriva, Virchnia, Gładuszyu môžu poti na dajaký čas zaperto. Jak informuje gmina Sankowa, produżają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredynie obiektu kładena je elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne robotę. Z każdą tożnią widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajduje się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauko pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatoryją z grotą. Choć przed pudzielniczoma i szczuwelo robota, już gny słytno, że nowy obiekt stanie się ważnym miściom od początku rekreacji ta stricz dla żytelniu gminy Sankowo i turystiu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniły tuchy bylcy, postukujúci, ťahli horí vhonom víz a za ním pluch zavlákaný. Dido Oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał, jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnieni, rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. А смужка під обіцю здавалося сама кличе. Поджили газ до гумі, так їм тя давно не виділа, ждала їм, тужила. Земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішяний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до кар'ят проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

sobie lokalnie, żeby oddać to na piosenkę. Masz tam gdzie masz, to nie masz, nie ma. Masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się masz, ty się

ale tak nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda. Ale tak nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda, n

trwają, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wszystkie. Wesoły anioł w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiesz,

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i następna część Partyzanta Petra Polańskiego. A w tym odcinku doznamy się, czom paraniuky wele borbu z dworą. Zapraszam. Rodyna paraniukiu była kolysy zamożna, jak na panszczyny obstawlinia. Ta obrywało się. Raz pradido Hajmona nemich sterpity tyrańskich straszennosty, jakich didycz dopuszczał się na ludziach. To je kole hajduky, jak soho staroho, sywoho chłopyka, szto prosył miłostyni, jałmużny, jak wariat. Na rozkaz didycza sikly na hajkamy, jak wołocangu w odwori. Paraniuk nie zderżał i stał w oho oboroni. Jednym hajdukom wdaryło zemlu, druhoho zahuszył piastunkom, a trzecioho chwatył i szmarył hejby pereczkom za płyt. Bo trzeba znaty, paraniuky chłopy były jak duby. Didycz z pomsty skonfiskował mu połowynu majetku, a syna pisłał do batalioniu, gdy tot i zgnął. I mstył się dale. Didycz ci zabachło się raz, żeby tot fajeton, kotrym się wezła do mista, ciachał stary paraniuk. Tołdy i hemer. Pamiatał o tym paraniukił syn. Chodył win iszczy na panszczynu, tekol raz pan bremennu selanku okładał na pole na hajkamy. Jał paraniuka taki hnił, szto chopywszy pana potriasnym tak mocno, że tot onimił. Ne wyriuk od tołdy słoweczka. I mał jak wrzmeny paraniuk, kiet pryszoł domił, że prydut do neho dworsky do posipaky. Prorychtuwał się na toto. Stał soj z buczyną w dwerioch i ny jeden z hajdukiu nechoden był prystupyty. Kłał na zemlu każdoho, kotry lem się zbliżył. Przyszła potucha. Tanycz ne pomochło. I wzięli się na sposób, zo sztyrioch uchlił, pit palili chyżu. Ale paraniuk się ne podał. Zhorił w straszennych mukach, a ne wyszął. Hajmon, jego syn, mał tołdy pit 30 rokił. Hodny ste teper poniaty, jak win się odnosił do dworu. Okrem żalu za nianią, ne mał teper swoho gnizda. Wziął bygar, owczarski kostur i pustył się z oseła. Pan chtił kącze wziaty ho do tiaszkoj służby. Hola, powił Hajmon. Sawa paraniuk ne budę wece służył ubyjci swoho widcia. I piszą na połonyny, ostał czobanom. Ta pry tym trafiło się sztosy, szto zaważyło na ciłym jeho życiu. W merajuczej didycz mał wydżynia. Sowa wykołoła mu oczy, a pak pereminyła się w hrobaria, kotryj zakopał ho żywoho do jamy. A za hrobarią ohen horił w ochny człowiek, stary paraniuk. Didycz po takim wydżyniu pryklikał swoho syna, teperiszniocho naszego pana, i jednoż to złomyty, newilno mu było, nakazał mu pred skonom, a to, żeby Hajmona lyszył w spokoju, ne tykał, ny joho obyścia, ny dity. Od toho czasu nasz didycz z daleka się trymat od Hajmona. Tym sposobom Hajmon slebidny od panszczyny. Ne owczaryt uż lyszył koszaryska, prydbał konia i kupczyt wynom, za kotrym czas od czasu wyprawlat się na uhry. Hajmon to dobra dusza, jako i ja ne znał. Za nehone jeden z oseła życia by dał. Od
i prywa z noczami sidył. Ta, kto was stopel wyratował? Posłuchajcie jeszcze o jeho dzieciach. Ony tisz, każdy z osobna osobliwy. Jaką? Horba tej małej hejby nehajmonił. I ponurak, chladat samitnosty. Rytko się wizwę, hejby nimej. A wse zaniaty jako syma duchamy, a i chmarnykom jedla seła. Postawił sojch żoczku, komarnek, na pustakach, a czyste wydzieli. Drugi, jego syn, ciłko minczy i wesoły, i żartibliwy. Rybaryc i zanymat się promom na sani, hejby prykowanej do wody i do onoho promu. Tam dla neho życia rają. Wańko, wariat, iszczy dityną był, a za jedno głowodi chociachło. Raz, kole Żydy puszczali sanom klocy powiązane w daraby, Wańko, piatiolitni lemtołdy szkrab, wsunął się do kutyka połotnianoho szatra na jedni z darab. Do perwa na dołach sposterechli ho Żydy. Bywał pak i na Dnistrii, i na Czermoszy, ale szmarył wszystko i wernuł się na Swisan. Tu mu, gwaryt, jak raz. Jocho by wam pamiataty, bo to win wyciachnął was z wody, kiedy te raneny chlupnuły chyn z wysokoj skały. Win pryniósł was ledwo żywoho na naszu klebaniju, a sam hejby nygdanycz wernuł się na swój prom. Prywas pak ostawał hajmon. Jeden iszczy syn hajmoniu Hemer, ostała po nim wdowa Jałdocha. Z osobliwą uwagą słuchał jełtym ostatnich sliw, wydymo wyczekuwał ich. Nehoden był zrozumity czudnoho powiedzenia Jełdochy, tołdy kiedy się hyn jawył. Tajne diżdżał się zrozumity. Kolaska sperła się na rynku. Ne był hne skarynok okrużnoho misteczka pustej. Tam do obyczni plantali się lemrzydziuske kozy, pejsaty jewrei i debes wsiakoj Mecyi rozkładali się czas od czasu wandrujuczy cygane, tam teper rechotali się koni, bręczali szabli. Ochotnykyż to ciachnuli na pomicz koszutowy dnestu odpoczywali. Dekotry leżali na kamieniach neriunoho bruku, inczy napawali koni prystudny po seredrynku. Jeszcze inczy zobrany byli w kondytoryi. Paroch akuratni kazał nawernuty do dwora, tojże nowo postawleno i kondytoryi, de wekrzynom wszytkie susidowe zajżdżali. Była to kondytoryja, która w małym misteczku stanowiła i austeryju, hostynec i korczmu i zbirne miejsce. W hołowni sali na peredniej ścini wisił portret Robespiera, a na drugi malunok przedstawlającej w teczu Napoleona. Tymczasem wstupmy na salu. Ryuk Dunowicz. Iszczy czas, pak pideme do miejscowego parocha, de wszytkę naszy majut się zejty. Na hneska to już wszytko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił, hołas łatry postawiony, mamy na kredencyku, tak na stojat. Tak na widok, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, najecia synku i naje, najchod z trud twój za mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: jest četvr 11. červčaju nija 2023. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už zeren v Medžilebirťach začnú ťa prezdenovanie 35. ričnici od 1. švitového kongresu Rusiniu. Rusyjska obroda na Słowacji vo spiupraca so Švitovom kongresom Rusyniu, Švitovom radom Rusyniu i mistom Medžilebirči zrohtovala švatkovania Dnia Rusyniu Słowacji, što budú poučeno i s prezdenovaniom Dnia Rusyniu Słowacji. Якраз Меджелабірчі судмішчом, де в 1991 році відбувся перший світовий конгрес русинів. Швидкування зачнуться о годині 19.30 в просторах арт-хотелу, де відбудеться бесіда під назвом «Прямо учасника першого світового конгресу русинів в Меджелабірчах». Пак в суботу от 9 години плануване суд далі події – Medže inčoma konferencia, procesia v krojach, gala program v amfiteatri, pokaz filmu Potopa i stryče s tvorčami i aktorami. Nedielný program završuje švatočné zasiedanie Švitovej rady Rusyniu i božestvenná liturgia. Organizátoro prosiat na podiju všetkoch Rusyniu, ľubiteľiu rusyniskoj kultúru, folkloru, historii i tradícii. Słowacki Narodowy Muzej doczesno perenese Muzej Rusyńskiej Kultury w Priaszowi z teperiśniej budowy, gdzie kolisy były kasarni, do innych prostoriów, które mają resort kultury w ramkach miasta. Potwierdziła to generalna dyrektorka SNM Wirosława Bernatowa. Za jej słowami techniczny stan budynku, w którym jest muzej, nie jest dobry. Dyrektorka poinformowała i o postawionym poprosi przeniesienia muzeju do Medžilebirťiu. Zmiany w Muzeju Rusyńskiej Kultury poczęły dziać się w żółtym oktobrze minionego roku, kiedy była z dnia na dzień odklikana dyrektorka Luba Kralowa, jaka była w funkcji od sierpnia-augusta 2019 roku. Proti możliwemu przeniesieniu muzeju do Medžilebirťiu jest rusyńska obroda na Słowacji. Вопросом там займалося і майове засідання округового стола Русинів Слуації. В днях від 12 до 14 червня юнія на Лемковині в околичах села Малостів відбудеться 5-та і 6-та рунда гірського автомобільного чемпіонату Польщі. Пройде він на Малостівській, Магурі і в околичах. В змаганнях візьме участь 79 учасників, što bude rekordovým číslom v podii organizovaní bičským automobilom. Trasa čosnit 3610 metrů. Patronat nad podijom trimat maršalok Małopolského vojevictva Łukasz Smuka. Treba pamiatati, što dorogo v okoličnoch lemkivských selách Małostiu, Pankna, Kryva, Virchnia, Gładušiu môžu poti na dajaký čas zaperto. Jak informuje gmina Sankowa, produżają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredynie obiektu kładena jest elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne roboty. Z każdą tożnią widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajduje się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauki, pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatoryją z grotą. Choć przed podziwniczoma i szczuwelo robota, już gny słytno, że nowy obiekt stanie się ważnym miściom odpoczynku, rekreacji ta stricz dla żytelniów gminy Sankowy i turystiów.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wszystkie. Wesoły anioł w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosit dnes Severian Kosowski.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem Kinske radio.
0: Lemkiuski hołos w twojej chyży.
2: Jedenacety jeden czerwcia to hneskę już czetwer, który pomaleńkę nam się i tak kinczyt. No a przy tym tiszymy się z toho, że do weekendu już bliżej jak dalej. Bo zaran piatnycia. Trzeba oczywiście rano jeszcze z posteli zejść, trzeba sobie pić do roboty, trzeba dać czymś się zaniaty, ale już po południu możemy być tutaj o weekendzie. Oczywiście, największą radę zbudują mali toty z was, co przez weekend roboty nie mają. No i cóż, ale żeby chwila była lepsza, żeby ku słońce może się wkazało, żeby zaśwityło, toho byśmy chcieli, a kiedy idę o Polszczu, no to tako i Polszcza ciła z dojdżą i hneskę i prawdopodobnie czy iż w najbliższy weekend, no tak to się zapowiadać.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Dorosła Czewertam, do Was dneska mamy 162. dzień wróci, to den nam się i tak pomaleńko już kończy, bo do spizna pora, ale tak dla poriadku to przypominam i do kincia roku lisza nam się 203 dny. Chciałbym pozdrowić naszych dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świadkują swoje imianiny. Zacznijmy od współczesnego kalendaria, tak zwanego nowego stylu. No i dnes świadkuje odmężeńczyma Anastazy, Felix, Flora, Joan, Paula, Radomił, czy Wytomysł. Kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria starego stylu, dneska świadkuje Aleksandra, Aleksander, Andrzej, Iwan, Luka, Maryja i Fedot. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnohe i błahe lita.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Czy nas dobry odbieracie, czy wam rady Jany triszczat wirju, że tak i ono jest. O tak zwanych nietypowych światach słowo bym chciał reczy, odże dnes 11 czerwca mamy Międzynarodny Dzień Zabawy, tak zagalom. Międzynarodny Dzień Rysia, to żuriatko, jakie i w naszych karpackich lisach godny z te stritety. Oczywidno Rysi to ta zwierzyna, że jest pod stysłą ochroną, no bo gatunek jest tak czy inaczej zagrożony. No ale może wam się powiedzieć, jak raz Rysia na lemkowyni stritety. No i na koniec jeszcze den sudowego komornika. Może to taka profesja nie do końca wdzięczna, bo najczęściej nam się tjamet komornik sudowy jest z tym, że przychodzi i zabiera, no ale z drugiego boku znajdźcie, że kiedy wy jesteście po tej stronie, gdzie jak raz wam dach to nie chce dać to dać, a powinien, no tak komornik, sudowy komornik wam hoden pomoczy.

Drodzy słuchacze, produżamy nasze wysłania, wysłania audycji Tri świty w radiu LEM FM. Czujemy się do 21.30.

Dorosle, čo ja do vás vertam. V trioch švítach Daštobu sme z našho olimpijského rusinského kalendárium rekli i tak 11. červča 1958 roka v mer Nestor Vovčák rodom z Ušťa Ruského vydatný díjač našej emigrácii bol spoluosnovateľom amerykańskiej organizacji, lemkiewskiej rosyjskiej organizacji w Ameryce, tak powinien toto określić znaczenie lemko sojuza. Okrem tego 11 czerwca 1919 roku tak zwana Huculska Republika, utratywszy podporu od schodu, od polskie wojsko wytysnęło ukraińską halicką armię, dobrowolno poddała się i dała rumuńskiemu wojsku okupować swoją terytorium. Możemy jeszcze wspomnieć na 11 czerwca 1862 roku, to data śmierci Mikołaja Nodia, grekokatolickiego świaszczennika, pedagoga, chorowego, dyrygenta, poety i zbieracza rusyńskiego folkloru. No i na koniec 11 czerwca 2024 roku, to data śmierci Wolodymyra Bilanina, organizatora promysłu rusyńskiego, aktywista i mecenata rusyńskiej kultury, jak raz na podkarpacki Rusy. Tak tylko z tych naszych dat, jakich dneska przypominamy, przypomnę jeszcze raz do daty 11 czerwca.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

zbierala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klała, do річки несла, воду пускала.